0: Oja, no go na Bola Chi na Rose 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o,
3: owe.
4: Ndewa, unu ukani o.
2: Ndo hembae, unabokware.
1: Unu, na unu o.
5: Ndibae, mamma nu o, unawuchulo.
2: Mamma nu ebao, unu hokwala chie.
6: Ndewa, maizilo, na uo, karam nonka o.